0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa w poniedziałek 22 czerwca na antenie LRT Klasyka. W szwajcarskim kurorcie Burgenstock zakończyła się pierwsza runda rozmów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, których celem jest wypracowanie porozumienia mającego doprowadzić do zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Troki od lat zachwycają jeziorami i przyrodą, ale czy ten wyjątkowy region wytrzyma rosnącą presję turystyki i urbanizacji? O zagrożeniach dla środowiska, nielegalnych wysypiskach, wycinkach drzew i przyszłości trockiej przyrody porozmawiamy z dyrektorem Departamentu Kontroli Lasów Tadeuszem Ablaczyńskim. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Sprawa wycieku danych z Centrum Rejestrów może stać się przedmiotem parlamentarnego śledztwa. Sejmowy Komitet Prawa i Praworządności poparł propozycję powołania komisji, która miałaby zbadać okoliczności jednej z największych kradzieży danych w historii Litwy. Inicjatorem dochodzenia jest opozycja. Posłowie chcą ustalić, dlaczego państwowe systemy nie były odpowiednio zabezpieczone przed cyberatakiem oraz dlaczego opinia publiczna nie została natychmiast poinformowana o incydencie. Przedmiotem śledztwa ma być również wyjaśnienie, kto podjął decyzję o niepowiadomianiu osób, których dane mogły zostać przejęte. Do powołania komisji potrzebne są jeszcze dwa głosowania w Sejmie. Tymczasem własne postępowanie prowadzi prokuratura generalna. Według dotychczasowych ustaleń nielegalnie skopiowano ponad 600 tysięcy wpisów z rejestru nieruchomości, co wywołało poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa danych mieszkańców Litwy. Państwowy Departament Bezpieczeństwa ostrzega przed nowym zagrożeniem, które coraz częściej pojawia się w internecie i dotyczy przede wszystkim młodych ludzi. Chodzi o tak zwany nihilistyczny ekstremizm, ideologię promującą przemoc, nienawiść oraz destrukcyjne zachowania. Według służb zjawisko rozprzestrzenia się głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych i platform internetowo-popularnych. Wśród młodzieży, takich jak Telegram, Roblox czy World of Tanks. Z nihilistycznym ekstremizmem powiązane są różne internetowe subkultury, w tym ruch No Lives Matter, który propaguje przemoc, terroryzm, a nawet ideę całkowitej zagłady ludzkości. Eksperci podkreślają, że proces radykalizacji często rozpoczyna się od kontaktu z brutalnymi treściami w sieci, takimi jak materiały przedstawiające przemoc czy zabójstwa. Choć skala zjawiska na Litwie nie jest jeszcze dokładnie znana, służby ostrzegają, że jego skutki mogą wykraczać poza internet i prowadzić do realnych przestępstw oraz aktów przemocy. Wokół tak zwanego Domu Moskwy w Wilnie pojawiają się nowe informacje. Z dokumentów, do których dotarli dziennikarze śledczy LRT, wynika, że rosyjscy dyplomaci przez lata próbowali ratować projekt uznawany przez litewskie służby za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie borykali się z rosnącymi problemami finansowymi i zadłużeniem. Analiza setek tysięcy dokumentów wskazuje, że w latach 2020-2021 rosyjskie instytucje szukały sposobów na utrzymanie działalności Domu Moskwy. Rozważano m.in. zmianę nazwy i oficjalnego przeznaczenia obiektu, a także wywieranie nacisku na litewskie instytucje i wykorzystywanie różnych środków prawnych do podważania niekorzystnych decyzji. Jak podkreślają byli urzędnicy samorządowi i przedstawiciele służb bezpieczeństwa, podejmowano próby organizowania spotkań oraz wpływania na przebieg sprawy za pośrednictwem różnych kanałów. Ostatecznie jednak los projektu przesądziły decyzje litewskich sądów. Obecnie trwa dyskusja nad sposobem rozbiórki budynku, który od lat pozostaje symbolem napięć w relacjach litewsko-rosyjskich. Kierowcy podróżujący autostradą Wilno-Klaipeda muszą liczyć się z utrudnieniami. Od dzisiaj do czwartku w rejonie Sitkunów będą prowadzone prace związane z przebudową wiaduktu, co spowoduje czasowe zmiany w organizacji ruchu. Jak informuje spółka Via Liatuva, montowane będą belki nowej konstrukcji wiaduktu. Prace będą realizowane etapami. Pierwsze ograniczenia zostaną wprowadzone już dzisiaj wieczorem, kiedy zamknięta zostanie jezdnia w kierunku z Klaipedy do Kowna. Ruch zostanie tymczasowo skierowany na przeciwległą nitkę autostrady. Jeżeli robót nie uda się zakończyć zgodnie z planem, utrudnienia mogą potrwać również w godzinach porannych. Z kolei w czwartek zamknięta zostanie jezdnia w kierunku z Kowna do Klaipedy. Drogowcy apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i uwzględnienie możliwych opóźnień podczas planowania podróży. Dla części maturzystów rok szkolny jeszcze się nie zakończył. W poniedziałek na Litwie rozpoczyna się sesja poprawkowa egzaminów maturalnych, która potrwa do 13 lipca. To szansa zarówno dla uczniów, którzy z uzasadnionych powodów nie mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym, jak i dla tych, którym nie udało się uzyskać pozytywnego wyniku z najważniejszych przedmiotów. Już pierwszego dnia sesji maturzyści przystąpią do ustnych egzaminów z języków obcych – angielskiego, francuskiego i niemieckiego – oraz do pierwszej części egzaminu z informatyki. Narodowa Agencja Oświaty podkreśla, że sesja poprawkowa ma zagwarantować wszystkim kandydatom równe szanse na ukończenie szkoły i rozpoczęcie studiów jeszcze w tym roku akademickim. Tegoroczna sesja przynosi również istotną zmianę. Po raz pierwszy uczniowie, którzy nie zdali drugiej części egzaminu maturalnego z matematyki, będą mogli poprawić go jeszcze tego samego roku. Tak jak w poprzednich latach, dotyczy to również egzaminu z języka litewskiego i literatury. Zdaniem przedstawicieli systemu oświaty, rozwiązanie to ma zwiększyć szanse absolwentów na uzyskanie świadectwa dojrzałości i kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych. Do egzaminów poprawkowych mogą przystąpić także osoby, którym egzaminy zostały przełożone z przyczyn losowych, uczniowie zmieniający poziom nauczania lub wybierający nowy przedmiot egzaminacyjny, a także eksterniści i byli uczniowie. Jednocześnie przypomina się, że uczniowie klas 11 nie mają możliwości poprawiania pierwszej części egzaminu wyłącznie z powodu niezadowolenia z uzyskanego wyniku. Wyniki poprawkowe egzaminów z matematyki oraz języka litewskiego i literatury zostaną ogłoszone 27 lipca, a po rozpatrzeniu ewentualnych odwoleń 30 lipca. Zostaną one automatycznie przekazane do systemu rekrutacji na studnia LAMA BPO, dzięki czemu kandydaci będą mogli wziąć udział w tegorocznym naborze na uczelnie wyższe. Troki są jednym z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych miejsc na Litwie. Każdego roku tysiące turystów przyjeżdżają tutaj, by odpocząć nad jeziorami, spacerować po lasach i podziwiać wyjątkowy krajobraz historycznej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jednak za pocztówkowym obrazem regionu coraz częściej kryją się problemy, o których mówi się znacznie rzadziej. Eksperci alarmują, że przyroda rejonu trockiego znajduje się pod coraz większą presją człowieka. Intensywny rozwój turystyki, rozrastająca się rozbudowa wokół jezior, rosnący ruch samochodowy i wodny, a także nielegalne wysypiska śmieci czy wycinki drzew wpływają na stan lokalnych ekosystemów. Szczególnie niepokojące są zmiany zachodzące w jeziorach, które należą do najcenniejszych zasobów naturalnych tego regionu. Coraz częściej pojawia się pytanie, czy uda się zachować równowagę pomiędzy rozwojem gospodarczym a ochroną przyrody. O tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj z dyrektorem Departamentu Kontroli Lasów Tadeuszem Ablaczyńskim, który od lat zajmuje się ochroną środowiska i monitorowaniem zagrożeń dla przyrody. Nasz gość opowie o aktualnej sytuacji ekologicznej w rejonie Trockim, wskaże najpoważniejsze problemy oraz wyjaśni, dlaczego jego zdaniem przyszłość Trok należy nie tylko od działań instytucji państwowych, ale również od codziennych decyzji mieszkańców i turystów.
0: Troki są jednym z najbardziej wrażliwych pod względem ekologicznym regionów rekreacyjnych na Litwie. Czy Pana zdaniem rozwój turystyki zaczyna się już przeważać nad ochroną przyrody?
3: Стан єгер будь і цього звіншення покій, інтенсивна рекреація, урбанізація, бібжежі, проблеми, зв'язані з опровадзанням стеків ораз розновнце використання транспорту водного, мають безпосередній вплив на якість води і стабільність екосистеми. Ослабя то охорону біорозноросності і заклуца цунування натуральних сетліст. Район Троцький є зв'язково ценний не тільки за взгляду на свої вольори краєобразове, але рівніше з поводу вражливості локальних екосистем. В сезоні літнім лічба кількократно перекрача тодінні можливості того терену, а інфраструктура не завжди на там же за розноцим рухом туристичним. Означає то вінша ілість відпадів, вінше натяження руху самоходового, галац ораз цораз сильнішим пресія на терени прибрежні. Непокій екологів буде рівніш факт, що сполеченстві вціому ж бракує свідомості до тижайонці крухості теренів руньоних. Для того саме щоротки контролі не вистачу. Потрібна є систематична едукація, ясні засади ораз довгофальова стратегія зрівноваженого розвою.
0: А який вплив на стан єзер мають моторувки, скутери водне і інтенсивний рух водне? Чи обіцяні обмеження са вистачаюча?
3: Вплив моторубок, скутерів водних і іншого інтенсивного транспорту водного на озера може бути дуже значущий, щоголі в випадку менших люб екологічно вражливих збірників водних. Ніки спалінове поводуємо галас і фольовання, можуть причинятися до занечищення води продуктами ропопоходними, а також заклуцять функціонування екосистему в прибрежних, тарло, риб, ораз, сітліска, птаков, водних. Спеціалістів звертаємо рівня увага, що фалі турбуленція, виволивання через скутери водне, щегульні негативні оділує на плитки срефи прибрежні. На літві користання же скутерів водних є сіслі регулювана, цьому дозволене вилучення на окреслених аквенах і під варунням перестрігання усталених засад. Заборонено є рівняш пливання поближу брегу, висп, компеліск, чи місць до нуркування. На теренах хроніоних обов'язуємо ограничення до печонця моцесільників. Оцена чи обіцяне ограничення сом вистачаюча залежить єдних не тільки від суровості припісів, але також від скуточності їх екзекування. Департамент охорони середовиська регулярно організує контроль на збірниках водних, отчас яких справдзання є перестрігання засад за длюгі користання за спшенту водного. Мимо того, розновниця дивності рекреаційна показує, що потреба контролі надалі позустає дуже актуальна, щоголі в сезоні літнім на теренах цінних природничо.
0: Чи мешканці і туристи мають дійсно вистачаючу свідомість екологічну, чи надалі домінує подейстя, що приїхали відпочинь, він зможе собі дозволити на вінцей?
3: В останніх літах свідомість екологічна, речовість росня, цораз вінцей особ розуміє, що випочинок на лоні натури в'яжеться рівніш з відповідальністю за середовисько. В практиці єднак надаль досить часто спотикаємося з подійством, що під час урльопу можна дозволити собі на більшу свободу зоставити сміття, ігнорувати ограничення до тичається порушання, голосувати чи відповідальні користати за збірників водних. Є то щегульні відочення в місцях о інтенсивному руху туристичним, де природа бува трактована барді як услуга люб атракція, ніж як делікатний і вимагаючий охорони екосистем.
0: В останніх літах в районі Троцьким викрито нелегальне висипіско сміття і місце складування опон. Це найчастіше трапляє до таких місць, і для чого проблем вчинш ще повтаже?
3: Нелегальне висипіско і нелегальне складування відпадів найчастіше повстає там, де накладається кілька проблем одночасно. Невідповідальне заховання мешканців люб шесімбірств, люки в контролі розхенці, унікнення коштів зв'язаних з легальною утилізацією відпадів. В таких місцях найчастіше знайдуються відпади будовляне, старопони, сміття, комунальне, меблі, пластик.

0: кованням теренів завжди справдзалі припіси, а в випадку зауваження можливих нарушень зглашалі є під номер алярмовий 112.
1: А gdyby pan miał wskazać jedną rzecz, którą mieszkańcy, turyści i instytucje publiczne powinni natychmiast zmienić, aby chronić przyrodę trog, co by to było?
0: Gdybym miał wskazać jedną najważniejszą zmianę, powiedziałbym, że musimy zacząć postrzegać rejon Trocki niejako niewyczerpane źródło zasobów i przestrzeni do wykorzystania, lecz jako wyjątkowo wrażliwy i ograniczony obszar, który wymaga odpowiedzialnej i długofalowej ochrony.
1: O zagrożeniach dla środowiska, nielegalnych wysypiskach, wycinkach drzew i przyszłości trockiej przyrody rozmawialiśmy z dyrektorem Departamentu Kontroli Lasów Tadeuszem Ablaczyńskim. Przenosimy się za granicę. Kolumbia będzie miała nowego prezydenta. W drugiej turze wyborów zwyciężył prawicowy kandydat Abelardo de la Espriella, który nieznacznie pokonał lewicowego senatora Ivana Cepeda. Wynik głosowania oznacza wyraźny zwrot polityczny w jednym z najważniejszych państw Ameryki Łacińskiej i może zwiastować istotne zmiany zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej kraju. Po przeliczeniu niemal wszystkich głosów de la Espriella uzyskał 49,7% poparcia, podczas gdy jego rywal zdobył 48,7%. Nowo wybrany prezydent obejmie urząd 7 sierpnia, zastępując Gustavo Petre, pierwszego lewicowego prezydenta w historii Kolumbii, który zgodnie z konstytucją nie mógł ubiegać się o reelekcję. Wybory odbyły się w czasie, gdy Kolumbia zmaga się z narastającą falą przemocy, działalnością karteli narkotykowych oraz grup zbrojnych, które mimo podpisanego przed dekadą porozumienia pokojowego nadal pozostają aktywne w wielu regionach kraju. Bezpieczeństwo było jednym z głównych tematów kampanii wyborczej i właśnie na tym obszarze Abelardo de la Espriella zapowiada najbardziej radykalne działania. 47-letni polityk, który sam określa siebie mianem tygrysa, obiecuje bezkompromisową walkę z przestępczością zorganizowaną. W jego programie znalazły się m.in. szeroko zakrojone operacje wojskowe przeciwko kartelom narkotykowym, likwidacja plantacji koki oraz budowa nowych zakładów karnych wzorowanych na rozwiązaniach zastosowanych w Salwadorze. De la Espriella deklaruje również chęć ścisłej współpracy z Stanami Zjednoczonymi i Izraelem w zakresie bezpieczeństwa. Duże znaczenie w kampanii miało także otwarte wsparcie ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Amerykański przywódca publicznie poparł kandydaturę de la Espriella, podkreślając wspólne podejście do kwestii bezpieczeństwa i walki z przestępczością. Zdaniem komentatorów może to oznaczać zacieśnienie relacji między Bogotą a Waszyngtonem w najbliższych latach. Przed nowym prezydentem stoją jednak ogromne wyzwania. Oprócz poprawy bezpieczeństwa będzie musiał zmierzyć się z problemami gospodarczymi, nierównościami społecznymi oraz podziałami politycznymi, które w ostatnich latach wyraźnie nasiliły się w kolumbijskim społeczeństwie. W szwajcarskim kurorcie Burgenstock zakończyła się pierwsza runda rozmów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, których celem jest wypracowanie porozumienia mającego doprowadzić do zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Choć szczegóły negocjacji pozostają ograniczone, obie strony mówią o postępach, a mediatorzy z Pakistanu i Kataru podkreślają konstruktywną atmosferę rozmów. Teraz negocjacje wchodzą w etap kolejny, a eksperci będą pracować nad konkretnymi rozwiązaniami technicznymi. Jak poinformowano po zakończeniu spotkania, Waszyngton i Teheran uzgodnili wstępny plan działań, który ma doprowadzić do osiągnięcia ostatecznego porozumienia w ciągu najbliższych 60 dni. W tym czasie mają odbywać się intensywne rozmowy dotyczące najważniejszych kwestii spornych, a ich celem będzie stworzenie trwałych mechanizmów stabilizacji sytuacji w regionie. Jednym z najważniejszych ustaleń jest powołanie specjalnej grupy do spraw zapobiegania konfliktom w Libanie. W jej skład mają wejść przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Iranu oraz Libanu, a jej zadaniem będzie monitorowanie przestrzegania zawieszenia działań wojennych i ograniczanie ryzyka ponownej eskalacji. To szczególnie istotne, ponieważ właśnie sytuacja w Libanie w ostatnich tygodniach była jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla procesu pokojowego. Kolejnym ważnym elementem porozumienia jest utworzenie bezpośredniej linii

i komunikacyjnej pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem. Mechanizm ten ma zapobiegać nieporozumieniom i przypadkowym incydentom w rejonie cieśniny Ormus, jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. Bezpieczeństwo żeglugi w tym regionie ma ogromne znaczenie nie tylko dla państw Bliskiego Wschodu, ale również dla światowej gospodarki i cen surowców energetycznych. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi poinformował również, że w ramach dotychczasowych ustaleń częściowo złagodzono ograniczenia dotyczące eksportu irańskiej ropy i produktów petrochemicznych. Według jego słów rozpoczęto także proces odmrażania części irańskich aktywów znajdujących się za granicą. Informacje te nie zostały jednak na razie oficjalnie potwierdzone przez stronę amerykańską. Dużą rolę w całym procesie odgrywają Pakistan i Katar, które występują w roli mediatorów między Teheranem a Waszyngtonem. Oba państwa podkreślają, że będą nadal aktywnie wspierać dialog i dążyć do utrzymania konstruktywnej atmosfery rozmów. Tragiczne skutki kolejnego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Według ukraińskich władz rosyjskie drony zaatakowały statek handlowy płynący do jednego z ukraińskich portów. W wyniku ostrzału zginął członek załogi, obywatel Egiptu, a pozostali marynarze zostali zmuszeni do ewakuacji. Jak poinformował wicepremier Ukrainy Oleksiy Kuleba, 8 osób, w tym obywatele Turcji i Indii, uratowało się, opuszczając jednostkę na tratwie ratunkowej. Do zderzenia doszło w czasie nasilających się rosyjsko-ukraińskich ataków, podczas gdy rozmowy pokojowe prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych pozostają w impasie. Minionej nocy Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy rakietę oraz 88 dronów. Ukraińska obrona powietrzna poinformowała, że większość z nich została zestrzelona. Tymczasem w Rosji czasowo wstrzymano ruch na 4 lotniskach w Moskwie po wykryciu i przechwyceniu kolejnych ukraińskich bezzalogowców. Europa zmaga się z kolejną falą upałów, która może przynieść rekordowo wysokie temperatury dla czerwca w wielu krajach. We Francji termometry miejscami przekroczyły już 42 stopnie Celsjusza, a w połowie kraju obowiązuje najwyższy stopień alertu pogodowego. Jeszcze wyższych temperatur spodziewa się Hiszpania, gdzie prognozowane są upały sięgające 44 stopni. W związku z ekstremalną pogodą odwoływane są niektóre wydarzenia plenerowe, a mieszkańcy tłumnie szukają ochłody na wybrzeżu. Z kolei w Niemczech gwałtowne burze i wysoka temperatura doprowadziły do przerwania finału turnieju tenisowego w Berlinie. Rekordowo gorący tydzień zapowiada się także w Belgii, natomiast w Wielkiej Brytanii synoptycy prognozują temperatury dochodzące do 38 stopni Celsjusza oraz tak zwane tropikalne noce, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że ekstremalne zjawiska pogodowe mogą utrzymać się jeszcze przez kilka najbliższych dni. W relacjach polsko-ukraińskich ponownie pojawiły się napięcia związane z oceną historycznych wydarzeń i bieżącą polityką. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował decyzję prezydenta Polski Karola Nawrockiego o odebraniu mu orderu Orla Białego, najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. W wywiadzie dla ukraińskiej telewizji Zełenski stwierdził, że decyzja ta jest elementem wewnętrznej walki politycznej w Polsce i nie ma związku z relacjami między Warszawą a Kijowem. Ukraiński przywódca ocenił również, że budowanie kapitału politycznego na niechęci wobec innych narodów może prowadzić do pogorszenia wzajemnych stosunków. Spór wybuchł po tym, jak jedna z ukraińskich jednostek wojskowych otrzymała nazwę nawiązującą do ukraińskiej powstańczej armii, co wywołało krytykę części polskich polityków. Kwestie związane z pamięcią historyczną i wydarzeniami z okresu II wojny światowej od lat pozostają jednym z najtrudniejszych tematów w relacjach między Polską a Ukrainą. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Tomasz i Paulina przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14.30. A powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia.